0: gonna buy.
1: Felipe, a więc tak, więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy, ale...

to co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz.

dzwonić jak żeliwo. Ty ją trącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

żart, to niemożliwe, to nie mogło się wydarzyć. Podspływa i kapie z pomarszczonej, suchej twarzy.

0: Definitely wasn't the right.
1: Why it wasn't coming on.

0: budce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
2: Jakby co?

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Sit up, I guess you're not fun to sit up, you're not.

Absolutely.

zdobywasz do kitu.

Róża nie pragnęła wiedzy ani ciemności. Na krawędzi ciała i marzenia, czego innego pragnęła. Róża nie pragnęła róży.

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

A wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

to 5, 1, 5. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: na cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: pouvez y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Cześć, witam Was w Studenckiej Agencji Radiowej. Mamy czwartek, 19 lutego, tłusty czwartek, ostatni dzień sesji. Mam nadzieję, że sesja wszystkim poszła bardzo dobrze. Przepraszam za małe spóźnienie, ale miałem tutaj malutkie problemy techniczne z wejściem do radia. No i zaczynamy. W tle już leci Outcast z ostatniej płyty Speakerbox, Outcast The Way You Move.

Mam nadzieję, że wszyscy już jedli pączki dzisiaj i zjedliście ich tak dużo, że na pewno niedługo sami będziecie wyglądać jak pączki. Ja mam nadzieję, że sam wreszcie zjem pączka, bo jeszcze chyba żadnego nie zjadłem. Przypominam, że można rozmawiać ze studiem poprzez kanał YouTube SAR. Można też do studia zadzwonić, telefon 82626 z akademików. Przygotowałem dzisiaj dla was parę kawałków, których raczej nie znajdziecie nigdzie indziej. Kawałków z pogranicza gatunków rapu, hip-hopu, R&B i zupełnie innych gatunków. Tymczasem w tle już Timbaland, Naughty Eye.

Natknąłem się ostatnio na bardzo ciekawy poradnik pod tytułem Jak zrobić laskę. Przytoczę wam go teraz tutaj w studio, w trakcie tej audycji. Otóż zaczynam. Jeśli chcesz zrobić laskę, zastanów się dwa razy. Pozwól raczej, żeby zrobić ją ktoś inny. W gruncie rzeczy jedyny sens robienia laski leży w ilości. Im więcej, tym bardziej się opłaca. Trudno jest jednak znaleźć kogoś, kto przyzna się, że z tego żyje. Nieliczni profesjonaliści zazdrośnie strzegą szczegółów robienia laski. Jeśli ty chcesz spróbować, podstępuj wedle poniższych wskazówek. 1. Tajemnica dobrej laski, podobnie jak na przykład dobrego loda, leży w jakości surowców. Dlatego powinieneś zacząć od wizyty w tartaku, by wybrać odpowiednio osezonowane drewno, czyli drewno ścięte kilka miesięcy temu i właściwie magazynowane, lepiej bukowe. 2. Etap drugi to cięcie drewna na długie, wąskie kawałki. Zrobią to za ciebie w samym tartaku. Punkt 3. Z kawałków drewna na specjalnej maszynie, tak zwanej drążarce, uformuj kije. Drążarki, podobnie jak porządnie zrobione laski, należą już do rzadkości. Trudno je kupić, stąd ich cena ma charakter wyłącznie umowny. Na drążarce ustawia się rozmiary laski. Maszyna zrobi ci kije o żądanej długości i grubości. Część dalsza w następnej części programu. Tymczasem ponownie outcast z ostatniej płyty, Boaty.

No to jedziemy dalej. Część czwarta poradnika, jak zrobić laskę. Punkt czwarty. Twarde kije poddaj następnie zmiękczaniu w parniku, podgrzewanym pojemniku z parą wodną. Parowanie sprawia, że kij staje się elastyczny i można go wygiąć w laskę. Długość parowania jest tajemnicą zawodową ludzi i instytucji żyjących z robienia lasek. Będziesz więc musiał poeksperymentować trochę, żeby wiedzieć, kiedy kij wyjąć. Gięcie kija na giętarce, to jest punkt piąty. To już jest tylko formalność. Ogiętarka jest nieco łatwiej niż odrążarka, ale i tak trochę kosztuje. Można uznać, że laska wygięta to już właściwie laska zrobiona. Punkt szósty. Po wygięciu laskę włóż do pieca, żeby ją wysuszyć. Znów sam musisz wyczuć, kiedy laskę wyjąć. Nie ma nic gorszego niż zbyt sucha laska.

No to lecimy dalej z naszym poradnikiem. Przypominam, że czytam właśnie poradnik pod tytułem Jak zrobić laskę. Wybraliśmy już odpowiednie drewno na laskę, uformowaliśmy odpowiednie kije, wygięliśmy laskę, a także ją wysuszyliśmy w piecu. Cóż dalej? Odpowiednio wysuszoną laskę poddaj zabiegom kosmetycznym, wygładzaniu na szlifierce i bajcowaniu na dowolny kolor. Punkt ósmy. Wysuszywszy pomalowaną laskę, nadaj jej ostateczny połysk, zanurzając w lakierze. Pamiętaj, żeby nie przesadzić. Zbyt gruba warstwa lakieru na lasce wygląda obciachowo. 9. Wreszcie na końcówkę laski załóż gumkę. Najbardziej trendowe są, jak wiadomo, gumki czarne. Punkt 10. Jeżeli jest to prawdziwa laska, pierwsza laska, jaką zrobiłeś w życiu, masz wyłączne powody do radości. Jakoś to poszło, nie było tak strasznie, a poza tym następne laski na pewno wyjdą ci znacznie lepiej. Czy ktoś z was, może moi drodzy słuchacze, zrobił kiedyś laskę? Jeżeli tak, to zapraszam na kanał Ircowy Sar. Może będzie mi chciał na ten temat coś opowiedzieć. A tymczasem taki kawałek nieco starszy, na pewno dawno go nie słyszeliście. Mark Morrison, Return of the Mac.

oprócz tego, że mamy dzisiaj tłusty czwartek, oprócz tego, że mamy ostatni dzień sesji, jest jeszcze jedna data, która wiąże się z dzisiejszym dniem. Przypomniał mi o niej mój dobry kolega Tomek ze Świebodzic. Otóż dzisiaj mamy 531 urodziny Mikołaja Kopernika. I z tej okazji chciałbym wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, no bo Kopernikowi rzecz jasna nie mogę już raczej złożyć życzeń. I taka mała astronomiczna uwaga. Gdyby ktoś miał ochotę, zapraszam na małą astronomiczną obserwację. Jeżeli wstaniecie od komputera teraz i wyjrzycie przez okno na zachodni horyzont, ujrzycie tam taką świetnie jasno świecącą gwiazdkę. Otóż będzie to na pewno planeta Wenus, a na pewno będziecie o tym wiedzieli, ponieważ jest to najjaśniejsza gwiazda w tym momencie świecąca. I z tej okazji 531 urodzin Mikołaja Kopernika mam dla wszystkich piosenkę, która ostatnio bardzo wpadła mi w ucho. Kevin Little, Turn Me On. Bym jeszcze zapomniał. Mam taki mały konkursik jeszcze dla was. Jeżeli w ciągu tej piosenki ktoś powie mi przez IRC, gdzie leżą Świebodzice, to ma piwo ode mnie.

Piwka nie chcecie, to może macie ochotę na imprezę? Mam informację, że na Politechnice został otwarty nowy klub studencki, nazywa się Radiostacja i znajduje się tam, gdzie kiedyś znajdowała się stajnia, czyli za klubem Chemik. I może warto byłoby tam zajrzeć, na przykład dzisiaj. To był Black Eyed Peas, Shut Up, a tymczasem Fat Joe i R. Kelly, We Tugging.

Shauna Paula pewnie wszyscy znają i kojarzą z kawałków na przykład Get Busy. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję słuchać całej płyty, jeżeli nie, to wybrałem tutaj taki jeden kawałek, który na pewno wam się spodoba. Shauna Paula z płyty Duty Rag International Affair.

Mam jeszcze jedną informację o zbliżających się imprezach. Otóż w niedzielę najbliższą o godzinie 22 w klubie UBOT odbędzie się koncert grupy Golden Life. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszam. Zapraszam również do nowo otwartego klubu studenckiego Radiostacja. Zapraszam też do wysłuchania starego kawałka Warrena G, What's Love Got To Do?

I tak oto czas mojej audycji dobiegł już końca. Dzięki, że mnie słuchaliście. Mam nadzieję, że będziecie mnie słuchać również za tydzień. Zapraszam za tydzień na audycję Czarna Godzina. Życzę udanego tygodnia i zostawiam was z piosenką Ice Cube'a i Crazy Bone Until We Reach.

her head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.